0: Rádio 1 80.
1: Super časy, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.
2: Penso con sueño para sido.